0: jak ten sweet and bread.
1: A ja potem już bye bye. Potem my ich shall fly. Mokrym my tu jest irrelevant. Summer pull up and slide. Hedet prezentują tu my gang.